0: Katy Perry je dospěłała a ste mje 5 hodźin 30 na po 60.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Matej Dziswałk.
2: Dobre ranie. Zaposłance Sakska Kajna Sejma Marko Šiman od strony CDU je dale předseda parlamentariske přirady załožby za serbski lud. Wun navěduje gremi z leta 1994. Jeho vůzvolich včera čvonojo přirady na svém posedženju ve Berlíně. Po svojach direktora załožby za serbski lud Jana Budarja bie zetkanje jara efektivne. Rozprawjachu vo dživavosti, dorečachu se ište raz financne zrečenje a informovachu vo aktualnym stavje Serbskoho foruma vede na lauskim arealu ve Budešinje. Bie to po dvime letomaj prine skadžovanje z novimi čvonami, na kotrim so šice cjopene ze davarjo załožby za serbski lud vopčelichu. We Drežanach su čara sakske dživadła a orkestry přečiło rožacym skročenjam kultury demonstruali. Nimsko-serbske ludowe dživadło Budešin bie ze 60 osobami namiestne a so ze spěvom na jevisču vopčeli. Tež serbski ludo ansambl bie se z 20 spěvarjemi a rejovakami na dživadło namiesto před zemporuj oporu doju. Šo dohromady tam hnieče 1000 ludzi přečiło planam sakskeho knježerstva demonstruvaše. Po načisku etata ma so ve vistých dželach kultury od klituša hač do pojice budžeja zalutovač. A viac o tem zoniče ve biu naše vusovania. Dorstvo přečelov muzeja Zapadnje Vúžice ve Kamencu je zmotane, zo nametuje zahrnistvo budeského okreza nošostvo muzeja Votedač. Kež pisaja ve zjavnym listče bazuje namet na vopačných a zamelacích ličbách. Letne přirážky vúčinja 800 tisac a nic 1,1 milion euro kež zahrnistvo tverdži. Modernizowanie nie by 15 do 20 milionów płaciło, ale prognozy w UKG znieczą 7 milionów euro. Wopytowarskie liczby są jara wysokie, a z przyrodą wiadomostnym profilom je muzej junkrotny we okresu. Mimo toho postokuje so pisario lista na tym, że odrę niebie przed rozsudom żana rozmowa z muzeum. Škitne poty přečiło w uprzestrywaniu afriske swiniacie mrytwy są we budyskim azoreskim okresu niemale wszystko otwarene. O tym informuje Sakske Statne Ministerstwo za Strotu. Jeniszce pod przyranice do polskiego wostanie, żeby przypoczuwanie swini ze susanna kraja w obczeżniejsze było. W azoreskim okresu we wokolinie Hor Limas są jeszcze pady swiniacie mrytwy znate, kotryż są lokalnie w obkeczbuja. W koruni Sjatého Jana w Kamencu maja nową nawodnicu za nutskunu medicinu. Kajż korunia w Nujenskiej Zdzielence informuje, je zastojnictwo z początku oktobra dr Anna Magdalena Broszuła przełzała. Fachowa gastroentologoka bie naposled kwysza lekarka w Helios Klinice w Pyrnie. Ona chce moderne diagnostiske a terapeutiske zastaranie dalej utwarzyć. Tejše zvizky mez stacionarnym a ambulantnym ladaniom maja so sústčić. Nadal chce dr. Brošová tež nové specifické rečné hodiny za pacientky a pacientu zavesť. A to bude bychu, naše povestče, kýž namakače na našej internetovej strone a v našej dávodnej app MDR Savia.
1: Vedro.
2: Žive slebro pokaza budešine cínače stopňu, vuládame jasne nebio, ráno máme tu a tam s blakami kúriavu, hevák kýva nám dženca tujšto svonca do domu, vuládame jenuž nekotre šlebertky mročelov, převoča nás tý taký lohký vecik při maximálne 23 stopňach dženca, noce temperatúru pon na 7 stopňu spádnu a juce to zmejeme maximálne 21 stopňu.
0: Šitko ok, na pučach a na drohach. Prajče nam rade, jeli vam nešto napadne, Budušin 7.34 je vizor naše čispo, vam zavisče všem znate, abo pisače nam povesč naši app MDR Serbia. Možeče, hoj, pravje z nami čatovač poprom.
1: Serbski rozvoz.

0: Tutu melodiju hižo znajeće, nětko přińdźemy wězo k našim pokiwam. Dźensa přeprošuje zjazkowa policja na informacijske zarjadowanje o tym, jak możemy so przed paduchami, kotrež na przykład mužnju abo handikradnu škitać. Na budyckim dworništu možeće se o tej tematice od ranja na po 8 do 12 z policistami wumienjeć. My wiem trochu dziwny czas, ale miri szako so wonie na tych kociś z czałom rano se do miesta dojedu, kiba z miesta wotjedu. W osobie, że woto spoznawać typiske triki, z którymi je w osobie we wulkich masach ludzi spiesznie raz muśnia fuk. Tu mam za was kulinarijski poskitk krabatu hotodżynia. Kolesomarska tura ze szymi peć z mysłami je dżęca wot do podnia czasawczych do dwiemaj planowana. Start je klusztrie Marina Wiesda, panczycach Kukowie, przy studni tam klusztrie. W domowinskim domie we Wojerecach czekają so dżęca małe a wulke paczerje za wojerowską drużku, a to wieczo 7. Dżęca przedstawia so Jakubecowym w ustawie w Kulowie 5 krótkofilmów na temu domizna. Wostać, zmienić, hić, je hesło. Miastro im przedstawi so też film Krzyżaki Zofie Cyrzec, kotraż po filmach też w rozmownym kole w filmie ryczy. Wieczo 7 do 9 je tutaj zaradowanie Jakubecowym w ustawie. Tak daleko k našim pokiwam krótko do cybielki na 6 z tym je, 2 mięczyny do cybielki, albo też 5 godzin 3-4.
1: Kocham zakochać się w domu.

0: Aiž tuto nie znaje, gdyż trebaš spiešny raz niekakú informáciu, potom rábne si väčšina z nás šmuratko, haja, hižo se za tom sučí pota. Tute pytanske mašiny, kež Bing, DuckDuckGo, Ecosia, abo tež Google, sú chytrovo obľubované. Potom však noze nepraja, zo za niečím googluja. Tola runie portál Google, najväčša pytanska mašina sveta, tun monopolist na tutem polu, wotem rie, tak pisaja mnoze w syči. Što na tym je, to wie onliner Clemens Schmidt.
1: Przyczyna jest wojska KI Google. Gdyż mianowicie za niczym googluje, szwuplunie kumszna inteligencja po takim Gemini, cyle horeka na czole zimanie pytanskich wysledków. To ustoi, że mnohem wużywariam dosaha, tak za nie kliknu hiżo na stronę a wysledki pytania po tym. Sčito je, za poprachuje tak stronam kliki, tak menovane traffic. Runi da tutih kliku pak plača mnoho stronu a portalu Google Peneze, potekim za sobši pytanju, jih strone sabu cele horeka jevja.
0: To potekim rika, za moli tute peneze Google boze poprachuvač, dokaž si vopospodario stronu praja, co se tutela za nich jace neudani.
1: Tak je, zopak Google dla toho dospolnje o tem rije, eksperča ne vidža. Navopak, koncern Alphabet bi se dale tostče čorne ličbe, navjeduje sabo tutun KI-boom. Usmiri dre jeničce hinak svoju koncernovu strategiju. Za vuživarju se prevele ne zmeni, jenož se bude přihodže pytanje na Google zasadne hinak, bole do smira KI-asistence, kiš šitko za nas riaduje.
0: Clemens Schmidt je informoval o zmenje pola Google.

0: Mjeńšinow do 6 Čechje. A tu ješe nětko časa?
1: Nábožne słowo.
0: Tute ma dženca Lydia Zopina z Kamjenije.
2: Dobre ranje, lubi pši posłuchario. Sme w uspani a započnjeme nowy dzień. Nie wiemy, što dženca na nas čaka. Snano budže to mjone a rjane dzień. Snano pak pšindu tež starosće abo njevočakowane situacije na nas. Nie możemy wszystko planować a przedwidzieć, ale smiemy dowyrumieć, co je Bóg przy nami. W nas cele wieszcze na naszych płuczach przewodzia. Gdyż rano dom opuścimy, wozmiemy tu tu mysliczku sobą. Jako swójba smy się rytual przywócili. Przede hać rano dom opuścimy, wokrepimy so ze swyczenej wodu. W imieniu Wódca, a Syna, a Ducha Świętego. Tak prosimy Boha o jeho żonowanie a szkit. Znamio krzyża dopomina nas na to, co nie jesteśmy sami. Prosimy o to, żeby Bóg nasze kroczele przewodził, a o to, żebychmy wieczor za so wszyscy strowi domy przyszli. Przy tym wiemy, że nasze żywienie dosponie w naszej ruce nie leży. Czym ważniejsze je, co Bohu dowierzyć, a jeho o jeho przewod prosić. Niech Bóg nas dyszczęca przewodza, nas szkita, a nas wieczor za so wieszcze do mojej wiedzy.
0: Nabożne słowo knijmy dżęca na doku a zamowitości radworskie w osady Lydia Zopina z Kamienie.

Dobje Štučka, Walburgi Wałdźic a štuna Štrenca Hewaki Štrany ze čmy přełodźa ze swoje hudźbu? Podajče, woni. Što je było? Za tym hasze so Weronika Zahrodnikowa. Na Lubosčinski Hermank podamy so Čenca Rano z Tomaszem Cyżom. Za to ruku ci dam. Ale nowo hodnia strowi nas też Andrea Špitanková. Mietko, słyszymy tu Ištvana Kobelu, gdyż ja tebie widzę, co 8 minut na 6 do baranie.

0: Predać są nasze predownicy. Z cywa ideą mieli, że możesz wykołać a hospodarić, haj samo doło predać są na polach. Prynie symio wuseli, są se człowiekojeżno stawizny pojedali a spiewy spiewali. Kultura człowieka po takim uczyni. Je bytost za niego. A tola se od polityki usta jako luksus wobladuje. Gdzież możesz jako prynie lutować. A też nitko zaso Sakske knieżostwo tak nieżto planuje. Przeciwo tutym planom są czera Sakske dziwa dwa a orkestry drjeżdżanach demonstrowali. Mirczyn Węk rozprawia.
1: Gdyż dziwadzielnicy a hudźbnicy demonstruja potom z dobrej live hudźbu, za nimoducych by to przed kulisu zemporuje opory nimalekeś mały koncert. Tola za obdzielenych je wiec kutna, szojedne hać wielkie orkestry miestach albo małe dziwadła na kraju, planowane skroczenia po trech jaszitkich. Tohodla bi mjez njedźe tysac demonstrowacemi tež nimale cyłe nimsko-serbske ludowe dziwadło ze 60 osobami. Tež dziwadźelnik Mirko Brankačk by podla zoby pokazał, dziwadło je ważne.
2: Posibje za našu rěč, za naš lud, a zosmy my z Budyšina, a zosmy serbscy, a my smy wódce. To by się nasza powieść, a to jara do jara co przyjała.
1: Tutu powieść są na jewiszczu z aktualnym spiłom z programa Floppy Dolls pokazali, a z tym sobą boją niskiej atmosferie polekowali.
3: Opa! Floppy Dolls!
4: Dziękuję za! Danke schön!
3: Wir bleiben los!
1: Planowane skroczenia knieżostwa saja daloko. Tak ma so kulturne założbe kraja nidom pojca bidzeja šmonič. Kulturne kubwanie zubi jace hač cečinu penies, a institucije kaž dživadva nesu jenoš o tutech skročenju potrechene, ale jim vozmu so nimo to 5% přirašku kraja. Tak to nenže, praji Štefan Wolfram, kišrunje intendanta budeského dživadva zastupuje. Přes leta je so personál zalutoval, program pak je so džaržal. To reka jace dživa za všech obdželených praji Mirko Brankačk.
2: Cíle jasné, hej. Ensemble je so pomenšivo, dživo ne je minu odvovo a my jsme těž starší odvali. To je pětný zvend, to jsou komponenty, které zhromady vědu.
1: Nimo toho roze strach, zo so za jednotlivé dživadva a orkestry domové tarify nauroča. Tute jsou nimale přeco špatniše hač poušitkovné tarify a to reka na koncu méně mzdy. Budešině pak o tým hiště žana reč neje, praje Štefan Wolfram. Přiuši má mnoho dživadželnicou a hudžbniku site, zo jsou přes leta zas a zason na mzdové a tarifové zvyšenia spuští zo bychu svoje domy ukovali, a jako džak přinže borze na to přichodne lutovanské koło. Mirka Brankačka tajke nešto do boja pohonuje.
2: Nem se jetzt erst recht, also nike, rude nike, dokaž ja ničo druhé nemožu, spýna to, a jaz druhé je tak druhé, kaž mě strove a čive, a možne za také, ja co tato zasadžu, celé jedno, tež za moje děti a za moje nučky.
1: Zo bychu tež oni ještě z bohatéje sakskéje a serbskéje kultúry čerpač moli.
0: Mirčin Węk rozprawiesze od demonstracji sakskich dziwadłów a orkestru wczera drjeżdżanach. Biedl nasydym z tym je.

0: Ja sym Ludk Pito, eksperta za worakałstwa a pryzle. Ludkaj mato, juro, kić bujtaj. Huhu! Tak, och, to, że mi pomało naczuły tutaj tykotanie. Każ, żeby zwuk noc plistował. Tyk, tak, cyk, cak. Aha, jeden nicht und zwei od czasnik spożerał.
1: Ja si rady bruch natykam, ale czasnik jeszcze łaptał nie jestem, Kito.
2: Noc w hudźbie szuli, sym se trochu mionyszu przedstawił.
0: O, cze odla, je to larenie tu. Po próznoch kudbach honić raz tu, a tam dojstwy poczuchać. Kaj sztule, o, pójtaj sobą nuc ludkaj. Mi so zda, zo tule tykota.
2: Masz prawie, Kito. Jeli jesz tu czasnik spożerał, potom siedzi wun abo wona, nie tylko zał jeszcze w tutejstwie.
1: Časnik to nie, ja žade ne vidžu. A tu tež nimo nas a vulkaho klavira žana živa duša ne sedži.
2: Ale tykotan je tu je. A tam, na blíže, vo tam vone přiđe.
0: Haj, je to malé círoškaty kaščik z dreva a na nim přitiknene čenky bijak. Čumpa so tam a sem a tykoce. Stop! Was denn stehe am Mielstü, Biako? Ja, tsche Sajaju! Hüpp! Nicht gott, tsche Mam!
1: Gejbu! Nicht so, tsche Biak, ja nu wotekne!
2: Nie, nie! Žaden strach, Mato! To je metronom! A tutun metronom či ničo nečini. Poda jenoš takt za rytmus.
1: Metro... Što? Tsche odla bijece včas?
0: Najs, nano, so wie Klavier, du ma piskać.
2: Cele brauje, a wosibie, jak spieszne ma piskać.
1: Ale tu tola syła nicht tu za klawirom ne sedzi.
0: Trichi, sujon zabeli hasnic. Juro, nasz mechanikus, haste tiko ta cywono, tun metro, czym proszu, pomału moje moce popuszcza, nie mużu bijak wiace kuczy dżarzyć.
2: Proszę, Jara.
0: Puch, o, to by najwyższy czas. Dziękuję, Sojuro.

0: Pećmenčino Donna po 6 je Mati Gisvok smeja za Pećmenčino za nas vizo naše serbske bojesće. Nitko hižo ma pak policaje.
1: Policija z G.
2: A to peč Donna po 7 tak je prawie we Motkowie. Tam je so kolesowa češka zranio. Bietam ze swoim psom a e-bajkom popuču jako je padno. 6-80-letnja dovezdechu na to do koronie. W budyckim okresu był 11 letny, bo wiacery 10-10 euro zjebany, w nie dostał telefonat po ostatniej kryminalnej policji, że ma wirus na liczaku. To je wierzył potem na wiste strony show, z tym paduchem przystup na swój konto dał, no a oni su pontuj, że fęku odspinęli od konta. Policja marnuje znowu przed wszelakimi formami zjebania przez telefon albo internet. Ludzie, nie dawajcie wasze daty dalej. A we Wojerecach tam je kolesowa włomienkarce toszu pokrano. Ona by na kundniku popuczu, jako soj kolesowa bliżej, a je toszku z rolatora wuczane a czekne. We muśni bych ustopić 70 euro a się dokumenty żony.
0: Tak daleko po takim gzdzielinkam policja, a jeszcze raz prawie czas rozpytuju, krótko do napu sedmich je. Tylko słyszymy tu Tomasza Cyża, a uczyszcie u notu je potem napu sedmich.

0: Napo sedmiche.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Matej Dziswałk.
2: Dobre ranie. Zaposłance Sakska Krajna Sejma Marko Šiman z strony CDU je dale předseda parlamentariskej přirady załožby za serbski lud. On nawieduje gremi z leta 1994. Jeho wuzwolich učera čłonojo přirady na swoim posiedzeniu we Berlinie. Po słowach direktora załožby za serbski lud Jana Budarja je zetkanie jara efektivne. Rozprawiachu vo dziewawosti, dorečachu se jeszcze raz finansne zryčenje a informowachu vo aktualnym stawie Serbskoho foruma wiede na lauskim arealu we Budešinie. Bie to po dwiemaj letomaj prynie skadżowanie z nulmi członami, na kotrym sošice ciopiny zedawario załožby za serbski lud vopdzielichu. W Drežanach sučara Sakske dziwadła a orkestry przeciwo rožacym skrócieniam w kultury demonstrowali. Niemsko-serbske ludowe dziwadło Budyšin bie ze 60 osobami namiestne, a co ze spiłom na jewistrzu obdzieli. Tež serbski ludow ansambl bie se ze 20 spiłarymi a rejowakami na dziwadło namiesto przed zemperuj oporu doju. Wszo dohromady tam niedze 1000 ludzi przeciwo planam Sakske-Kniežastwa demonstrowaše. Po nacisku ETA ma so we wistych dzielach kultury od kletusza hać do połowice budżeja zalutować, a miacu o teme zonicze potem jeszcze raz w naszym wysyłaniu. Towarstwo przeczelu Muzea Zapadnie Łużyce w Kamencu jest zmotane, co namietuje zaranistwo buddyjskiego okresa, noszostwo muzea Wotedacz. Kajż pisaje w zjawnym liście, bazuje namiet na wopacznych a zamylacych liczbach. Letne przyrażki w uczynia 800 tysiąc, a nic 1,1 milion euro kajż zaranistwo twierdzi. Modernizowanie niebe 15 do 20 milionów płaciło, ale prognozy w ukadzie z niedzie 7 milionów euro. Wopytowarskie liczby są jara wysokie, a z przyrodowiedomostnym profilom je muzej junkrutny we okresu. Mimo toho postokuje so pisarja lista na tym, że odry niebie przed rozsudom żadna rozmowa z muzejom. W koruni Sjata Jana w Kamencu maja nową nawodnicę za nudzką medycynę. Kajż korunia w Nuńskiej Zdzielence informuje, je zastojnictwo z początku oktobra dr Anna Magdalena Broszowa przełzała. Fachowa gastroentologoka bie naposled kwysza lekarka w Helios Klinice w Pyrnie. Ona chce moderne diagnostyczne a terapeutyczne zastaranie dale utwarzyć. Tež zwiski mies stacjonarnym a ambulantnym ladaniom maja so sustrzyć. Nadal chce dr Broszowa tež nowe specyficzne ryczne hodziny za pacjentki a pacjentu zawieść. Szkitne płaty przeciwło w uprzestrowaniu afryskiej swinacji mrytwy są w buddyjskim a zorylskim okresu niemale szitko otwarjene. O tym informuje Sakske Statne Ministerstwo za Strotu. Jeničce pod przyranice do polskiego wostania, żeby przypuczowanie swini ze susadna kraja w obczeżniejsze było. W zorylskim okresu we wokolinie Hory Limas są jeszcze pady swinacji mrytwy znate, które szpakso lokalnie w obkiczbuja. A to one biechu nasze pojeszcze, kiedyś namakacze też na naszej internetowej stronie, aby nasze damotne app MDR sabia.
1: Wiedro.
2: Jeszcze troszkę czasu wąka 13 stopni pokaza żywe slipro, ale wuladamy jasne niebio, jeszcze widzicie też wjezdy. Rano tu a tam jeszcze kurjawa, hełak zmijmy tu jeszcze słońca, a niekotre szlewotki mruczelo, ale wostanie znowa sucho. Przełodża nas też lochki wiecyk przy dżęcach maksymalnie 20 stopniach, noce potem za sokudno przy 7 stopniach, a juce to zmijemy 21 stopniu.
3: Wszystko ok, na puczach a na drogach. Wam dżęca rano tu już dobrą jezbu.
1: Serbski rozwóz.

0: Lube dźěći, nowy měsac je so za ju a z nowym měsacom kiwaš jako pola na serbskim rozhłosu tež stanje nowe hodančko, za kotrež se da za dobyčerje abo dobyčerku rjane myto. Jeli zo čera so jeszcze nešće wobdźělili, potom hodajče tola netko najlepe raz sobu. Koho abo što da dźěći tule wopisuja?
1: To da w wšelakorych formach, jako klock abo we bleži.
2: To cyle wšelako onja.
3: Za lavendlom abo citronu.
4: Do nuchaty z drude kuskaj oranža.
5: Abo kaž kvitki.
0: Na, wiesz, czy da nietko, što je minene? Jeli za macie ideju, abo z prawie wu dali, potom pisajcie nam, pak strzelcie nam kartu na nasze postuły na miasto Cisvo Ci Budyżinie, abo poladajcie na naszą internetową stronę, tam macie w dzieciacym raju też formular, kotrosz możecie wupelnić, a za też tak wopdzielić, a tam lubi dzieci je wiesz, że też jeszcze cywy hodanczko za was raz online, sztuś się po takim niecele wiesz, może kompletnie jeszcze raz. Se poskać. Hadźcie dobili, to zonicie po tym nowym dundaku w sobotu na podziewieczych.

A znanošako prajče tež hajke jednemu z tutych poskitku. A to započnemy z kulinariskim poskitkom krabatowego tydzenia. Dźensa mjenujcy przewiedzio so kolesowarska tura zaušepeć z mysła, po takim tež jesć woptacz je dźiel tutyje. Po 16 do 2 maj siedza z wami zromadnie kolesowacz. Zetkanie, start je do podnia 16 kloštre Marinie Wiezdy Pančicach Kukowie przy studni. Dźensa przeprosuje zjazku a policja na informacijske zarjadowanie o tym, jak możemy so przed paduchami, kotryž na przykład mušňu albo handy kradnu škitać, a to na budeskim dvorniščču. Tam możecie so o tej tematice od rania na po 8 do przypodnia 12 z policystami wumieniać. Miesačne zromadne spiewanie zjazka serbskich spiewarskich towarstwo te wotmije so dżensa, a to kaž przeco, večo 6 w kurowej rumnosti SLA. Wszyscy zajemcy są wutrobnie witani. Przychodne regionalne połowanskie wiki Ralbiczanskie szule te są czwórtk, a to wot do podnia na po 10 do wieczora 6. Przedstawia się jacre połowania a zawody, a z dobą oczekuje zajmców przednoszki w połowanskich puczach, w finansach, a też w strukturnej zmianie. Sztwórtk przedstawi Beno Wauda dokumentację o stawiznach Maltesu we Worklecach, a to wieczor 7. Kronika skiczy dolat do stawiznu Hornie Wużycy, a to z osobitym fokusem na dziewo Maltesu we Worklecach. 10 minut, 10 minut. Dobranie.

Anětko, nimam za was gratulaciju, ale no hajn ročnicu, tak rec dźensa mjenujcy před 65 letami, 6. oktobra 1961, dostane mjenujcy prvni raz w Němske pacientstimulator za wutrobu, němsce herzschrittmacher. Dźensa, šako je to, no hajcu jižo rec cyle normalna technika, Schiedny klip za jacerich chirurgu, gotrych so z wutrobu zabieraja za kardiologu, ale przed 65 letami absolutne novum. Nastroj zasadzi sa tedy 19-letnemu muži w Düsseldorfie. Chirurg Heinz Joachim Sykosz przewiedzi operaciju, a to przeciwo woli a bez dolnosti szeflikaria. Jako ma tun swobodne, żeby womierje wudził, spyta mody lekar zważliwy eksperiment, a... Pacient je potem jeszcze 30 lat żywy. To w osobite nastroj tedy niemski ani jeszcze nie dałaszy. Sykosz je niedzie piaszcz wulki, a 300 gramu czeski nastroj od sprzeczeleneho lekarja z Ameryki w obstarał. Ale tyż wot tam tutun stymulator za wutrobu nie przyjdzie, nie prini, kotryż może se dosponnie implantirować bo oktobrze 1908 posta, po takim 3 leta do prynieho w Niemskiej w Sztokholmie zasadzene. Miestem, po takim kaž prajne, cyle 7 klip za jacerich kardiologu, przyjusim wie za

0: Hajž tuto nie znaje, dyž trebaš spěšny raz nějakou informaciu, potom rábne si večna z nás šmuratko a hižo za tym syči pyta. Tute pytanske maszyny, kajž Bing, DuckDuckGo abo Ecosia, samo Google, su chytro woblubowane. Podobno však mnozy nepraja, z za něčím googluja. Tola runje portal Google, najväčša pytanska maszyna sveta, tun monopolist na tutym polu, wo tym rije. Pisaja mnozy syči. Što na tym je, wie onliner Clemens Schmidt.
1: Przyczyna jest wojska KI Google. Gdyż mianowicie za niczym googluje, szwuplunie kumszna inteligencja po takim Gemini, cyle horeka na czole zimanie pytańskich wysledków. To usto już o mnohem używariam dosaha, tak za nie kliknu już na stronę a wysledki pytania po tym. Z czy to je, za poprachuje tak stronam kliki, tak mianowany traffic. Runie da tutych klików, pak płacza mnoho stronu a portalu Google Penezy po takim zasobszy pytaniu, ich strony sobą cyle horeka jewia.
0: To ryka zumuli, tute penezy Google boze pobrachować, dokiż si w obhospodarze stronu praja, zasu to tala za nich wiace nie udani.
1: Tak je, zopak Google dla toho dospołnie o tym ryje, eksperta nie widzia. Nawopak koncern Alphabet pisa dale toście czarne liczby, nawieduje sobą tutun KI boom. Usmieri dre jeničce hinak swoją koncernową strategię. Za używariu se przewiele nie zmieni, jenoż se budzie przychodzie pytanie na Google zasadny hinak, bole do smira KI asistence, kiż szitko za nas reaguje.
0: Clemens Schmidt je informował wo zmienie pola Google.
2: Znaju chodźku, kiż se smije, cywu noca, cywu dzień, pasmiek na jej hubce je.

0: Nazyma we Łužicy.
1: Nazyma jelio wona rjana, so te liščo pomałku započne pisanić na štomach.
2: Rjane wiedro, byli dziwowe zarodce, zakończenie wszystkich wąkonych dziw.
3: Pon rady ryby pytać kodzu do lesa, a te ze życzymi zmija puszczam.
0: Serbski rozwoz, doma we Łużicy.

0: 7 hodźin 30 je na po 8.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Matej Dziswałk.
2: Dobre ranie. Zaposłanc Sakskeho krajnego Sejma Marko Šiman strony CDU je dale předseda parlamentariskej přirady załožby za serbski lud. Wón nawiaduje gremi hižo z leta 1994. Jeho wuzwolich učara čłonojo přirady na swoim posedźenju we Berlinie. Po słowach direktora załožby za serbski lud Jana Budarja bie zetkanje jara efektivne. Rozprawiachu vo dźiławosći, dorečachu se jeszcze raz financne zrečenja a informowachu vo aktualnym stawie serbskeho foruma jede na lauskim arealu we Budešinje. Bě to po dvěmaj letomaj prynje skadžovanje s novými čmonami, na kotrym so šice ciopiny zedavarjo załožby za serbski lud vopdělichu. Ve Drežanach sučera Sakske dživadva a orkestry přečivo rožacim skročenjam ve kulture demonstrovali. Nemsko-serbske ludove dživadvo Budešin bě ze 60 osobami namestne a so ze spivom na jevisču vopdělí. Tež serbski ludov ansambl bě se ze 20 spivarjemi a rejovarkami na dživadvo namesto před Zemperuj oporu doju. Šo do romady tam nieče 1000 ľudí přečivo plánam Sakske knježastva demonstrovaše, po načisku etá ma so ve vestých dželách kultúry od klidu Tuša hač to pojece budžeja zalutovač a viac o tem zoniče vybiju našo vusovanja. Toastvo přečelov muzeja zapadnje v Užice v Kamencu je zmotane, zo namjetuje zahranistvo budeska v okreza, nošostvo muzeja votedač. Kajž pisaja v zjavnem listče, bazuje namjet na vopačnych a zamelacich ličbach. Letne přiražki v učinja 800 tisac, a nic 1,1 milion euro, kajž zahranistvo tverdži. Modernizovanje nie by 15 do 20 milionov pfačivo, ale prognoze v UKJ-a znieže 7 milionov euro. Vopytowarske liczby są jara wysokie, a z przyrodowiedomostnym profilom je muzej jun krótny we wokresu. Nimo to postokuje so pisario lista na tym, że odrie nebie przed rozsudom żana rozmuła z muzejom. Škitne płoty przeciwo w uprzestrowaniu afryskiej swiniacji mrytwy są we budyskim azorowskim okresu niemale szyl wotwarene. O tym informuje Sakske Statne Ministerstwo za Struotu. Jeniczce płot przy ranice do polskiej wostanie, żeby przypuczowanie swini ze susadnego kraja wopczeżniejsze było. We azorowskim okresu, we wokolinie Hore Limas, są jeszcze pady swiniacji mrytwy znate, które szpak są lokalnie wopkiczbuja. V koruni svjatoha Jana v Kamencu maja novu navodnicu za nutskovnu medicinu. Kajž korunja v novinske zdjelence informuje, je zastrenstvo z počat oktobra dr. Anna Magdalena Brošova převzala. Fachova gastroenterologoka bie naposled kvyša lekarka v Helios klinice v Pirnje. Ona chce moderne diagnostiske a terapeutiske zastaranje dale utvarić. Tež zvizki mes stacionarnym a ambulantnym ladanjom maja so sluščić. Nadal chce dr. Brošova tež nowe specifiske rečne hodine za pacientki a pacientu zavesć. A to one bichu, naše povestče, kiš namakače dale na našej internetovej stronie a v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: 12 stopňov žive slebro tu chvíľu ve Budešine pokaza a jasne nebe vúľadáme pod svoj hony Užice poprom. Dženca smie so svunco na nás, vúľadáme jenež nekotre šlebatky mročelo, převoča nás v biudňa teky lohky vecik, a to pri maximálne 23 stopňach, júce potom šen trošku podobne vúpada a prečelne, ale nic sa celé tak čopvo, to zmíme potom 21 stopňov.
0: Dale je našim koncu šitko poriadku. Dobru jezbu vám tuž přijeme.
1: Serbski rozvoz.

A nětko poladamy do Frankfurta, tam wšako zaja so jutce knižne wiki a na tutych wuznamini zjazkowy minister za kulturu a medie Wolfram Weimer pjatk dziewięć a sydom dziesacz nakładnictwu z niemskim nakładnictwu mytom. Tyż nakładnictwo traja na popa. Smi so przez kwalitny pieczat weselić a zdobom szed smyto 18 tysac euro. Nakładnictwo z Ludwigsburga budawa beletrystyku z wukodnej a južnej Europy do runja Serbsku. Tak su minenich 15 letach Nimci zbirki poezije a prozy Benedikta Dyrlicha niemskie rzeczy wyszli, a to runja serbsko-niemska antologie z tekstami mnoich dalszych serbskich autorków a autorów. W obstanie jewia so też w czasopisa mojna kwadnictwa Matrix a Babylon krytyki a eseje k edicjam ze serbskiej literaturu albo pojednania też w Serbach. Do kruha svěrných sobudživačerjů popovo nakladnictva a jeho programa sluša nimo Benedikta Dörlicha tiž Dorotia Šočina. A Benedikt Dörlich sam so tiž na knižných vikách ve Frankfurtu nad Mohanom v obdžili v rozmově s Jürgenom Strasserom povědá vo svojich dopomnenkách, kotrž sú v LND pod serbskými titulomi Doma ve Vučekách vyšli. A toho runja přednesu tam nekotre nuje vásne z nastavacie nuje zbirky. A jižo štvortk naveduje vun zjavnu rozmu mes prezidiomaj slovenského PEN a PENa Nimskie do runja na siništu v hali tam v Frankfurtu nad Mohanom.

Runje mějach zawasi, že pokiju koło wokoło frankfurtskich knižnich wikow a tu su dalše pokiju bez našeje končiny. W domowinskim domie Wojerecach tykaja sołdźenca małe a wielkie paczerje za wojerowską drużku, a to wieczor sedmich. Miesačne zromadne spiewanie zjazka serbskich spiewanskich towarstwów odmije so dźensa, a to kaž přeco wieczor šesćich w kurowej rumnosći serbskeho ludowa ansambla. Wszyscy zajemcy su tam wutrobne witani. W Jakubecowym wustawie w Kulowie przedstawia so dźensa 5 krótkofilmów na temu Domizna. Wostać, zmienić, hić je hesło. Miestru im przedstawi so też film Krzyżerki Sofie Cyżec, która już po filmach też w rozmównym kole w filmie ryczy. Wieczor je start 7, filmowy wieczor traje hać do 9. Štvrtk predstaví Beno Wauda dokumentáciu vo staviznách Maltézu ve Worklecach, a to Večer sedmich. Je to kronika vo staviznách Hornie Vúžice s vosebitým fokusom na Čuva Maltézu. Zromadne z mezinárodne připoznatý terministku Karolinu Ajkec Přeprošuje Serbska komorna Filharmonia štvrtk na koncertny večer. Tvorby Jana Bielka, Korla Augusta Gotzera, Karoline Eik a dalších zaklinča. A ještě keď po přichodne regionálne bohovanske wiki Ralbičanske šule, kde sú štvrtk a to od dopoludnia na po 10. hač do večera 6.

0: prjedy, hač su naši prjedownicy z cyła ideju mieli, że musisz wikować a hospodarić, hajsamo duo prjedy, hač su na polach prynie z cymio wusyli, su si człowieko już no stawizny pojedali, a spiewy spiewali. Kultura człowieka po takim uczyni, je bytostna za niego. A tola se od polityki husto jako luksus obladuje, czyż możesz jako prynie lutować. A też netko zaso Sakske knježostwo tajke nešto planuje. Przeciwo tutym planam su čera Sakske dživadva a orkestry Drježdanach demonstrovali. Mirčin Wenk rozprawia.
1: Gdyż dziwadzielnicy a hudźbnicy demonstruja potom z dobrej live hudźbu, za nimoducych by to przed kulisu zemporuje opory nimalekeś mały koncert. Tola za obdzielenych je wiec kutna, szojedne hać wulke orkestry miestach abo małe dziwadła na kraju, planowane skroczenia po trech jasitkich. Tohodla bi mjez njedźe tysac demonstrowacymi tež nimale cyłe nimsko-serbske ludowe dziwadło ze 60 osobami. Tež dziwadźelnik Mirko Brankačk bi podla, zoby pokazał, dziwadło je ważne.
2: Posibje za našu rěč, za naš lud, a zosmy my z Budyšina, a zosmy serbscy, a my smy wódce. To by się nasza powieść, a te jara do jara co przyjała.
1: Tutu powieść są na jewiszczu z aktualnym spiłom z programa Floppy Dolls pokazali, a z tym sobą boją niskiej atmosfery polekowali.
3: Opa! Floppy Dolls!
4: Dziękuję za! Dankeschön!
3: Wir bleiben los!
1: Planowane skroczenia knieżostwa saja daloko. Tak ma so kulturnej założbie kraja nydom połojca bidzieja szmonycz. Kulturne kubwanie zubi jace hać cejcinu penies, a instytucje kaj dziwadła nejsu jenoż o tutych skroczeniu potrechene, ale im wozmu so nimo to 5% przyrażku kraja. Tak to nędzie, praj Stefan Wolfram Kiszrunie intendanta budyskiego dziwadła zastupuje. Przez lata je so personal zalutował, program pak je so dżarżał. To reka jace dziwa załszych obdzielenych praji Mirko Brankačk.
2: Cyle jasne, hej. Ensembl je so pomięciło, dziwo nie je minęło dwoło, a myśmy też starsi wodwali. To jest pytny zoent, to są komponenty, które zromady wiedu.
1: Nimo to rozy strach, zo so za jednotliwe dziwa dwa a orkestry domowe tarify naurocza. Tute są nimale przeco szpatniše hać pośitkowne tarify, a to reka na koncu mienie mzdy. Budyšinje pak o tym hiszcze žana reč neje, praji Stefan Wolfram. Przyjuši ma mnoho dziwadzielnicov a hudźbniku syte, zo su przez lieta zas a zasom na mzdowe a tarifowe zvyšenja spuścili, zo bychu svoje domy wukovali, a jako džak přinže borze na to přichone lutovanske koło. Mirka Brankačka tajke nešto do boja pohonuje.
2: Nim se jetzt erst recht, also nike, rude nike, dokaž jank ničo druhe nemožu, spina to, a jaz druhe tak druhe, kaž mi strowe, achiwe, a możne za takie, ja co tata zasadzu, czyli no, też za moje dzieci, a za moje nuczki.
1: Za bychu też oni jeszcze z bohateje sakskeje a serbskeje kultury czerpać muli.
0: Mirčin Wenk rozprawiesze od demonstracji sakskich dziwadło a orkestru czera Drježdżanach.

0: Móžne słowo.
1: Maženca Lydia Zopina z Kamjeneje.
2: Dobre ranje, lubi při posłuchario. Sme wuspani a započnjeme nowy dzień. Nie wiemy, što dženca na nas čaka. Snano budže to mjone a rjane dzień. Snano pak přindu tež starosće abo njewočakowane situacije na nas. Nie możemy wšitko planować a předwidzeć, ale smiemy dowyrumieć, co je Bóg przy nami. W nas cele wieszcze na naszych puczach przewodzia. Gdyż rano dom opuścimy, wozmiemy tutu mysliczku sobu. Jako swójba smy si rytual przywócili. Przede hać rano dom opuścimy, wokrepimy so ze swyczenej wodu. W imieniu Wódca a Syna a Ducha Świętego. Tak prosimy Boha o jeho żonowanie a szkit. Znamio krzyża dopomina nas na to, co nie jesteśmy sami. Prosimy o to, żeby Bóg nasze kroczele przewodził, a o to, żebychmy wieczor za co wszyscy strowi domy przyszli. Przy tym wiemy, że nasze żywienie dosponie w naszej ruce nie leży. Czym ważniejsze jest, co Bohu dowierzyć, a jeho o jeho przewod prosić. Niech Bóg nas dyszczęca przewodza, nas szkita, a nas wieczor za so wieszcze domoj wiedzie.
1: Nabożnictwo knema dženca Lydia Zopina z Kamjeneje na doku a zamowitosti Radworskeje wosady.

Muski kor Delany je potekim započatk činjał tutaj 4. wusowanskie hodzinie, aż tu hełaki szczedzinca rano tak zaspiewa. Mora skupina Nua Doba zromadnie z Gretu Czolichec. Marianne Pucze poda myso ze skupinu Kontakt. A w oprzyni lubości spiewa Michaela Melzerowa. Na wszystkie tutaj tytule smieczy się po takim naszym wusowaniu dżęca jeszcze wieselicz, a nie tylko w osamieńczynu, bo smich je Peter Löfflerowa narzędzie za żywienie.

0: Policija zdźěli.
1: We Wojerecach je kolesowa wuměnka se tošu pokranu, ona bě na chodniku popuču, jako se je kolesowa bliži a je tošku z rolatora wučane a potom čekne. We možni bě 157 euro a tež ještě dokumenty žone. We budyskim okresu bu 11-letny wo wiacore 10-40 euro zjebane wu nie dostał telefonat po zdatnije kriminalnije policje za manikeki wirus na liczaku. No a to je wirus potom na wieste strony szu a z tym paducham przystup na konto dał, no a oni su dojść to fenku wodzpinili. A w Mordkowie tam je kolesowa padno, bie tam ze swoim psom a e-bikom popuczu, je padno a so przy tym ciężko zranił, 6-80-letnia dobe zechu na to do koronie.

0: Bědl nažiwěč je a to pohledamy do nowinu.
1: Wočin, co dźensa rano rěči. A što čitamy w nowinach?
0: Matej ma aktualne wudaće serbskich nowin przed sobą. Tam wynuja so žadanjam za zanierowanie puča, Matejo.
2: A to na drodze wo Cúlšec přez Haslu do Kolurova. Tam su na asfalće lute wužwobenje. Wobydlerska iniciativa Wersny Radžo a wobydlerjo zasadžuja so za wutłan 4 kilometry do wo puča. Na przykład wersne przedstawiciel Cúlšec Juri Brözan praje serbskim nowinam, że jest to ważna droga. Mnozy jeżdża po niej do Kamenca, do Wojorec na dziewo, do Kulowa, do szule, klikarjam nakupować, a tak dalej, no. A pucz do Kulowa tun su dziadna czy studiocza 60 dotwarili, dys a dys bychu tu też mniejsza reparatura, ale po niemale 60 litach je asfalt dodżarżany, nitko je zanirowane trybne, si wesne przedstawiciel żada. 2008 to je budyski okres pucz od Szunowa do Sulszycy, Żoponiu, a to su si Sulszyczynio nadzieli, że dzieła pokroczuje, to mu pak tak nie wie. A miasto Kulu też angażmo inicjatywy wita mini kuluski mieszczanosta Markus Posz, ale, haj, fęki. Wone problem su wobmierzowane pieniężne srytki w okresa. Tu już ostanę od orena, hacz zmiatam w uspiech ze zanierowaniem drogi.

10 mjeńšinow do napodźěwjećich je na tutym městnje šako tež rady. Raz gratulujemy k narodninam, a tež dźensam, a nicht do narodnina, ale to nie je čověk, ale skierę platforma. Wo dźensniša je Instagram, mjenujcy skónčnje staradosć, so by bez dowolnosće staršich so smiło postować a platformu wužiwać. Dźensa mjenujcy před 16 letami 6. oktobra 2010 je Instagram online šło. Software wuwiwari Kevin Systrom a Mike Krieger programirowajste fotoplatformu, na kotrisch so wobrazy w kwadratiskej formie postwer, tak so może przeczelio je widzieć. Mieno Instagram je wumioske słowo ze swoją Instant Camera a Telegram po takim zestajenka. A hižo leto po założeniu Instagrama 10 milionów ludzi platformu wużiła. Miestem liczy socjalna sieć po swojskich informacjach każdy miesiąc 20 miliardów aktywnych wużiwariów po całym świecie. Instagram świeci po takim dżęca 16 narodniny. Prawy teenager po takim je.

0: Ja sym Ludk Pito, eksperta za worakałstwa a pryzle. Ludkaj mato, juro, kiedź bujtaj.
1: Tak, och, to dźe mi pomało na czuwe, tute tykotanie. Kajż sobie zwuk noc plistował. Tik, tak, cyk, cak. Aha, jeda nicht und zwei od czasnik spożerał.
2: Ja si rade bruch natykam, ale czasnik jeszcze łaptał nie jestem, Kito.
3: Noc w hudźbie szuli, sym se trochu mionyszu przedstawił.
1: O, cze odla, jo to larenie tu. Po próznoch kudbach honić raz tu, a tam dojstwy poczuchać. Kaj sztule, o, pójtaj sobą nuc ludkaj. Mi so zda, zo tule tykota.
3: Masz prawie, Kito. Jeli jesz tu czasnik spożerał, potom siedzi wun abo wona, nitko zau jeszcze w tutejstwie.
2: Časnik to nie, ja žade ne vidžu. A tu tež nimo nas a vulkeho klavira žana živa duša ne sedži.
3: Ale tykotan je tu je. A tam, na blidže, vo tam vone přidže.
1: Haj, je to małe ciroškaty kaščik z dreva a na nim přitiknene čenki pijak. Čumpa so tam a sem a tykoce. Stop! Wostęc styjo a mielcz ty bijako! Ja cię zadzarzu! Hep! Nitka cię mam!
2: Kiedźbu! Nic o ci bijak jednu wotyknę!
3: Nie, nie! Żaden strach ma to! To je metronom! A tutun metronom ci niczo nie czyni! Poda jenoś takt za rytmus!
2: Metro... Što? Cze odla bije cały czas!
1: Najsnano, zo wie klavier, dy ma piskać.
3: Cyle prawie, a wosibie, jak spieszne ma piskać.
2: Ale tu tola syła nichtu za klawirom ne sedzi.
1: Trichi, sujon zabeli hasnić. Juro, nasz mechanikus, haste tiko tacy wono, tun metro, czym proszu, pomału moje moce popuszcza, nie mużu bijak wiacy kuczy dżarzyć.
3: Proszę, Jara.
1: Puch, o, to by najwyższy czas. Dziękuję, Sojuro.

0: je na podźiwje ćich.
1: Serbski rozwóz. Powiedzcie. W studiu Matej Dziswałk.
2: Dobre ranie. Zaposłanc Sakskeho krajneho sejma Marko Šiman z strony CDU je dale předseda parlamentariskeje přirady załožby za serbski lud. Wón nawieduje gremij z leta 1994. Jeho wuzwolichu wčera čłonojo přirady na swoim posiedźenju we Berlinje. Po słowach direktora załožby za serbski lud Jana Budarja bije zetkanje jara efektivne. Rozpowiachu wo dźiwałosći, dorěčachu se jeszcze raz finansne zryčenje a informowachu w aktualnym stawie Serbskeho foruma wiede na lauskim arealu we Budyšinje. Bije to po dwieme letomaj prynje skadżowanie z nowymi członami, na kotrym sošice ciopiny zedawarjo załožby za serbski lud w obdzielichu. We Drežinach su čara sakske dźiwadła a orkestry přećiwo rožacym skrućenjamy kultury demonstrowali. Niemsko-serbske ludowe dźiwadło Budyšin bje ze 60 osobami namiestne a je so ze spěłom na jewišću w obdźelju. Tež serbski ludowy ansambl bje se ze 20 spěwarjemi a rejowakami na dźiwadłowe namiesto před Zemborowej oporu doju. Šo dohromady tam niedźe 1000 ludzi přećiwo planam sakskeho kněžerstwa demonstrowaše. Po načisku ETA ma so we wěstych dźělach kultury od klitusza, hać do połycy budżeja zalutować. Towarstwo Przeczelu Muzea Zapadnie Łużycy w Kamencu jest zmotane, co namietuje zaradnictwo budyskowo kryza, noszostwo muzea wotedacz. Kajż pisaja w zjawnym liście bazuje namiet na wopacznych a zamylacych liczbach. Letne przyrażki w uczynia 800 tysac, a nic 1,1 milion euro, kajż zaradnictwo twierdzi. Modernizowanie nie by 15 do 20 milionów płaciło, ale prognozy ukadzia zniecze 7 milionów euro. Wopytomarskie liczby są jara wysoka, a z przyrodowiedomostnym profilom je muzej junkrotny we wokresu. Mimo toho postokuje so pisario lista na tym, z odry niebie przed rozsudom żana rozmowa z muzeum. W koruni Świętego Jana w Kamencu mają nową nawodnicę za nudzkowną medycynę. Kajż korunia w Nowinskiej Zdzielence informuje, je zastojnictwo z początku oktobra dr Anna Magdalena Broszowa przełzała. Fachowa gastroentologoka bie naposled kwysza lekarka w Helios Klinice w Pyrnie. Ona chce moderne diagnostiska a terapeutiske zastaranie dale utwarzyć. Tež zwiski mjez stacionarnym a ambulantnym ladanjom maja so suščić. Nadal chce dr Broszowa tež nowe specifiske ryčne hodziny za pacientki a pacientu zawieść. Škitne płoty przeciwło w uprzystrywaniu. Afryskie swiniacje mrytwy są w budyskim a zoreskim okresu niemal szitko otwarene. O tym informuje Sakskie Stadne Ministerstwo za Struotu. Jenicce pod przyranice do polskiego wostania, żeby przypuczowanie swini ze susadna kraja w obciężniejsze było. W zoreskim okresu, we wokolinie Hory Limas, są jeszcze pady swiniacje mrytwy znate, które szpakso lokalnie w obkiczbuja. A to one bichu, nasze powieście kisz na makacze, też na naszej internetowej stronie, również takież naszej damodnej app z imieniem MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Žive slebro pokazave Budyšine 13 stopňov, vuladame jasne nebio. Dženca zmieme jenež nekotre deko mročele, prevoča nas lohký vecik pak a to šo pri 23 príjomných stopňach bych prajo. Noce potom za sekundišo v oko 7 stopňov a júce ešte raz podobne džen zmieme kajže dženca, ale nic jac celé tak čopvo. Minúce 21 stopňov očakujeme.
0: Gečbo vyskoč sti v jitru, tam vosreč se, a v Drežinach tam so vopkat kopi dušitelče po Radeburgske droze do mjesta nuc, česač minčinu treba če tam dleje, a kaž prajne jitru vosreč se, vyskoč sti.
1: Serbski rozvoz.
0: Přeje vam všem, dobro vestu jizbu do dženstnejšeje vutore.

40 mjeńšinow do 90 nedomje a tuž poladnemy na dźensnišće pokiwy. Tu mam za was kulinariski poskitk krabatowego tydźenia. Kolesowarska tura ze wszymi pięć zmysłami je dźensa od dopódnia 10 do 2 planowana. Start je klosztrje Marina Wjezda w Pančicach Kukowie, a to 6 dni w klosztrje. W domowinskim domie we Wojerecach czekają so dżęsa małe a wulke paczerje za wojerowską drużku, a to wieczor z sedmich. Miesaczne zromadne spiewanie z jaska serbskich spiewarskich towarstwów, te wot mieso dżęsa, a to też przeco wieczor szestrzych w korowie rumności serbskiego ludowa ansambla. W Jakubecowym wustawie w Kulowie przedstawia so dżęsa pięć krótkofilmu na temu domizna, miastrujem też film Krzyżarki Sofie Cyżec. Ona jest też potem jeszcze namiestnie za rozmuny goło. Start je wieczor setnich. Štvrtk predstaví Beno Wauda dokumentáciu vo staviznách Maltézu ve Voklecach, kroniku potekim, a to večo sedmich. Zromadne zmiezenáhodne připoznatý terministku Karolínu Ajk přeprošuje Serbská komorná filharmonia štvrtk na koncertne večo tvorby Jana Bielka, Karla Augusta Gotzera, Karolina Ajk a dalších zaklinča nemsko-serbskim ludovým živadle večer na povosmich. A regionálne povovanské viki Ralbičanské vyššie šule, to od mňa so štvrtk, od napočasačích do večera šestčích.

0: Nabožne słowo.
1: Mańczęca Lutia Zopina z Kamienie.
2: Dobre ranje, lubi przy posłuchario. Sme wuspani a započniemy nowy dzień. Nie wiemy, co dzieńca na nas czeka. Snano budzie to miony a riany dzień. Snano pak przyjdu też starosće albo niewoczakowane sytuacje na nas. Nie możemy wszystko planować a przedwidzieć, ale smiemy dowyrumieć, co je Bóg przy nami. W nas cele wieszcze na naszych puczach przewodzia. Gdyż rano dom opuścimy, wozmiemy tutu mysliczku sobu. Jako swójba smy si rytual przywócili. Przede hać rano dom opuścimy, wokrepimy so ze swyczenej wodu. W imieniu Wódca a Syna a Ducha Świętego. Tak prosimy Boha o jeho żonowanie a szkit. Znamio krzyża dopomina nas na to, co nie smy sami. Prosimy o to, żeby Bóg nasze kroczele przewodział, a o to, żebychmy wieczor za so wszyscy strowi domy przyszli. Przy tym wiemy, że nasze żywienie dosponie w naszej ruce nie leży. Czym ważniejsze jest, co Bohu dowierzyć a jeho o jeho przewod prosić. Niech Bóg nas dyszczęca przewodza, nas szkita, a nas wieczor za so wieszcze domy wiedzie.
1: Nabożne słowo k dni Mađenca Lutia Zopina z Kamienie na dolku a zamowitosći radwonskeje wosady.

Pešo. Jo autora a waš kulturny magazin w serskim programie moderuje Gregor Kleben. How to Buchmesse. Jak przeżywisz na najwięcych knigowych wikach, a co go dla dializorze mi mogli dać, to buzio tema zinca, ten tydzień co zase knigowe wiki we Frankfurcie nad Mohanom. Serska literatura nas zabierjo, po 15 letach dajo zase dolno serską antologiju, a krytyski z nią rozestał jose literaturny wiedownostnik dr Willi Barthold, a z nim buziom we rozkonie. Kritiski dejme se teke přeci rozestajaš z muziku, z muzikového historiu, vodkul přižoch tojo ju spisao a cogo dla. Vodom bužo to grono žinca, redko svišana serska muzika a jeje obživar stej v fokusu. Vodci vam ešte kulturni tip za vas a dobru muziku. Tojo ho ten Surefire Soul Ensemble.

A so wiem, mam takie dobrą serską muzyką, co nie będę dalej ze Sklaru Valerii, zpiewaku z Hosze Buza, a net przytom jaden typ, gdyż coś raz wiedziesz, jak wena tak producirują na swoje spiwe przyżo, co tam szykno są takie techniczki czoj z 14 novembra. Organizirujo te seš nova serska muzika jadno studio turu přes Dolnu Ružicu a Klara Bužo jadn stop na tej turja.

0: Jo, zacho, pęk nowego miasteca, wyszło jo oktobarskie udasze serdeckiego kulturnego czasopisa Rozlat, a co stoi nuci, przerażio nam Sebastian Elikowski-Winkler, a wenn man, wenn zachopio z ekologiskiego temu, a drej możemy go nić z eleksirom żywienia żowowedu.
1: Roman Wiesela rozestaja se z przeszanim trybania a przytrybania wedy, a zgledanim na zastaranie z nieju sprawie płotu a barlinia. W Karpie, najuspieszniejszym łóżyskim migrancie w USA, pisze Wojtek Kuba. W 19. stuleciu su 100 karpu z Dolnej Łużyce transportirowali do USA. Ci a 20 z nich je przeżywiło, a te su puścili tam do gatu we Waszyngtonie, a we nich su se tam mecnie rozmnożyli. Te su pen rozdzielowali zajmowanym pe całych zjadnościonych statach. Pet motom gledania pisze Jill Francis Ketlicoic w gatowej krainie miazy Bukowinku a Mukwarium. Wynalaże miazy Kalału a Starej Darbniu. A jo żyl przyrodowego parka Dolnołużyski Wal. Szefredaktorka Rozlada Juliana Kolfürstowa gratuluje dr. Hincoju Richterjeju ze Slepego k 57. temu Narodnemu Dniu w oktobrze. Wen jo se zabierał ze slipieńskimi pełnymi imieniami, a jo używał brygi ucpnego materiala za serbszczynu, leksiku, gramatiku a frazeologiju. Na cytania plahinca Richterja za zorabistiku w Lipsku dopomina se teka wiedomnostny sobudziła się Serskiego Instytuta w mieście Riecywiednik dr. Fabian Kolfürst.
2: Hinz Richter, jo za mnie jan wiegin wesebny luś, gledok aż ja som planiogo studirował, a wenio swejca zbyl ta dobra dusza Instytuta za Zorabistiku Lipsku. Szykne studańce su megali kuniomu psić ze szyknymi swoimi problemami, a szykno coś obylo, a tak jo ben wiele dobrego ugbal, aż te szykne ceptaria, ako za jego czas su se ukublali, abo tyke te widomnostniki a tak dalej, to jo już samo nase jan wielgin dobry stat, se myslim. Ale se wie, wenn jo wiele wiecy ugbal, wenn jo sliżil, wenn jo tyke se zabieral ze slipiańskiego serbszczynu, ako jomu se wie, wenn we tam pechada wielgi nauczobie leży, jo udal tu slipiańsku cytańku, a z takim jo wiele ugbal teke na tom flaku. A w nio czasie teke celo drugie wiece cenie znate jo, na przykład teke ta przyrudzka za warienie, a kio cenili ze starskimi receptami, tam jo był przypadla, z takim ja by gronił jeden wesebny luś, a kio se szukno ceścienie przałwie zasłużył.
1: A jeden wesebny hobby Hinza Richterja su byli teke drogowania pe slipiańskiej okolinie. Jeden przynosk by hyści naspomnił pet motom nowości, jo se cyniła znata dalszna nowa publikacja we Nowodryjańskiej Rycy. Inicjator a autor wiena mieszkank k tomu.
3: Z przyjacielami sam ja wydał jeden zeszuk z tytułem Ein Lied, welches die Wenden singen. To jo cytat ze zapisku ewangelskiego farania Christiana Hennicha zu Jessen. Z Wustrowa, kiedy w około 17. ten Bożko Jadnoczki drewiański spił zapisał w ptaszkowej swajeźbie. A ten spił jo w tym zeszuku takie w Gorno- a Dolnosalskiej Rycy zapisane kaszteke ci dalszne spiły, kiedy z doktorem Knolom z Pragi przestajeli do drewiańskiej Rycy. K tomu są fota a wyjaśniające teksty. Ja to miastem 12 taki mały projekt, że się drewiańszczyna użyła.
1: Publikacja w Nowodryjańskiej Rycy jo myślona za udzbne zamiery, a teke za zajmców połopsko-słowiańskich stawiznów. Gaż se zajmują się za ten zeszok, dostanie się jen plawernara mieszkanka albo teke w lotce w serskim domie.
0: Jo, a nas pomnie tu drewiańską muzyku, to groni muzyku w rekonstruirowanej Rycy wędlanskich Słowianu mamy takie o radiu. Usłyszysz o nagrawanie z Matiasem Kislingom z Żylowa.

0: Literarne nowostki są w dolnoserskim świecie dość rzadkie, a to dla przecież nieco wesebnego, czym dokładnie musisz się tego dla antologii Ceje Gasmy obglądać, jako ją przed potężeniami w ludowym nakładnictwie domowina ujśła. Z rejestru knigu są familiowe wspomnienia. W tych knigach rozkaniam się nęto z doktorem William Bartoldom, wenio literaturny wiedomnostnik w Pisarskim Instytucie. Witaj się.
1: Dobry dzień.
0: Ja, co ga wecakujo cytajo w tych nowych knigwach?
1: Ja, 12 autorków a 6 autorów ją miło nadał. Z literariski z tymi ludźmi zabierasz, któryż su ich żywienie najwięcej pregowali, a przez któryż by ich przybytność bywa hynaksza. Se wie, aż jo to serskie przy takim pytaniu za sledami starych a drugich orientacyjskich osobów zdalnie sobą prezentne. Jużo titel zaspomniejo centralny uznam familiarnego pochada za identitu osoby w tradycjonalnym serskim kosmosu.
0: Kaki koncept ga za tym sztyce? Jo to nowy przystup w serskiej literaturze?
1: To zewszym nejo nowy przystup. Ako udawarka Krystiana Pinikowa nam w swoim zawierzeniu przerażio, stoje knigwe w tradicji wesem dolnoserskich antologiów krotkich literarnych rozowych tekstów, kęż su wet leta 1901 a 1970 ujśli. Jadna se w prijedną publikaciju takiego charaktera po 15 letach. To groni wet zbiergi tekstów pod krzywom nakysnym im land egal, któryż jo Ingrid Hustetowa w lesie 2000 jednostrzo udała. Wena zbierka jo zgromadziła tęca z fikcjonalne ulicowanka najszokorakszych formów w nimskiej a serskiej rycy. W przyrównaniu k tomu prezentuju se knigwe Cegasmy dość tradycjonalnie a konwencjonalnie. Ho dominirujo což jo pošukně typický za serskou literaturu, modus zamyslonně je retrospektive a dokumentariske autobiografiske písanie s pominaním za autentiskostču a faktiskostču.
0: Te texty jsou potakem na formálnej rovnině šukně relativně podobné, jo?
1: Jo, to je pravě. Poetický spektrum témou a formou pohybuje se tož v poměrně úzkých granicách, kterýž překšace te jano dva lyrické texta. Te pochádáte v Žilky, nejmočeje autorky zbírky, a Maximiliana Hasackého, nejmočeho autora.
0: V úzvyknějšo nento to starstvo Žilky a Hasackého, kak je to pla druhých přínosovádiů v těch knikvách, dominírujo tam jedna generácia?
1: Na kuštepad. Jano styrjo z 18 autorkov a autorov su moče ako 50 let. A ich tekste ugetuju 8 minu obšim ješa. Bežko njame, že antologija potokim svojo slubjenje všake generacije, ki svovoju prištaš, cevo žažaš.
0: Ok. Co je usledk v

0: wuwanja w serbsku rjec a identitu.
1: To klinzu za wiele temami, namakajo se weto, jana wiesta linija, což nastupa ten ton, abo wetpuštio se nikaki jadnaki duch, což nastupa to sled gledanje a spominanje w tych tekstach.
0: Wono se přinoskam kradu rážio ulicovanje w individualnym tvrjenju identity w familjowym kontekście zwiezaš z większymi historickimi uwiszami, ako pregoju našu přibytnosć. Ronosz aż pokazuje się przy tom mogi raz tendencja se w roli opora przechowasz. Rzecznu kwalitu teksto pogod nosisz, wystoniu kusztymu samemu przewostajone. Wiele rakosć po stilu a urazu, któruż te bejnie rozstrzelne autorki autory w dolnoserskiej rece pobituju, pak ucynio antologiju na kuszty patyki na rzecznej roninie radnie zajmnu.
1: To groni, aż wam se spodoba rzecne ugetowanie tekstu a knigwo poszuknie, jo?
0: Jo, a nie. Na literarnej roninie mam za kszocen sled, aż namaju knigwy cejega smy na rozstrzelwę swojego przechatnika z leta 2011, skobodność k dwojorecności, a rozsłużiu se miesto togo za dolnoserską jadnorecność. Aż dwojorecność nie jest jedna słabość, ale skieje mycowanie, są autorki a autory, jako na przykład Kito Lorenz a Róża Domaszczyna w 20. stolicza, przesnanieco dopokazali. Serska literatura jest wiecierecna literatura, a może swoje osobne bogactwo roną z tej wiecierecności pycerasz. Literarna jadnorecność nie pasuje w lesie 2006 a 20. k żywińskie realische Łużycy, zaurio knigwy większemu publikomuju, a rubi dolnoserskiej literaturie teke poetisku mec, któruż by mogła ze skromadnego krasza rieco zdobysz. Gaż gledasz pytakim na cega smy, ako na naslednika donentejsznych dolnoserbskich literarnych antologijów, musisz se cełkonie przaszasz, lecu te knigwy krzac do prawego smiera.
1: Okej, okay, ale są knigwy niegdy dające na jadnorecność z waszego wida weto za serskorecne cytarki, a cytar je całkonie dopórócny albo z kierynic.
0: Na kuszty pad, joli z tu przyronującą perspektywą raz na bok cyniosz, ga dostaniosz wielgin rażonu wetmienia tu a na wieste pad typisku sersku spierku familiowych wspomnieszów, kataraż jo za delną sersku literaturą zawiescze obogaszenie. Chtoż se petakim za osobińskie poglede do żywienia serbskich familiów w zajrzonych lecz zajmują, namakojo ho wielgin zaprzyjmującą lekturą.
1: Uczabno dziek, Willi Barthold, za toż to rozgrono.
0: Czasem.
1: Som se rozkranjao z literarnym wiednikom doktorom William Bartholdom wo nowych dolnoserskich knigwach Ceje ga smy. Udała jo je Krystiana Piniekowa, weni su išli ve ludowym nakładnictwie domowina, ako paperback a płasze 19 euro.

0: www. Serbski program. Serbski program. Koncert.
1: Jinsa sam upytał jan potpory serskich ludowych melodii. Nawos pred 50 letio NDR-ski rozkłos jan nagrał, a to w carnej plumpie, żoga tam, to pośko nie są jeszcze uzgonił, redne ried znatych głosu bużo net słyszaś. Drie mnie masi biewe pierka, co se stało chosu buzu zade naszej gele, aha, jeu jo golask z role dom, a ja mam tam lubcycku, wysłyszysz o net. Spiwarku Martinu Brooks, spiwarja Christiana Baumgartela, kotereś jest wesebnie we 80-tych letach za Serbskie Radio Net w WC produkcjach statkowawej. Czochu mnie mniej jo zinca zna to ten obziewar tych spiwów, to jo Julius Kochman, wynio se narożił już o 18-tych, 5 a 8 žasiš, a kaž ty mu dáte, ako som namakal, ja byl už o 16 let nebogý, ako sú jogo obživania serských štúckov nagrali. Julius Kochman ja musel byš relatívne úspešný aranžér a komponist vesebne rejovajnskej muziky, alebo nemský gebrauchsmuzik, da jo v archívach ešte šake šelak platy s jogo maršami, rheinländerami a valcikami, šake sigajo ešte do 30 letach, tak teke ako spiel Deutsche Mädels z leta 1908 a 30 nagrana ve vši Reichssender Stuttgart. Veci vidne jo ven teke ve NDR-skom casu pan dali mogo statkovaš, ali je jedno kritiske rozestajenje s jogo statkovanim, a kaki zwiski o mieo k Serbam, a co jo bywa jego rola w czasu nacjonalsocjalizmu, nacjonalsocjalizma, jo to szo drie musi se jeszcze używać. My słyszymy ze z tymi myslami wyslizenie nieperej na tą muziku. Wiele jasela.

Rjedko słyšana serbska muzika ju bóžešo cesćej raz słyšaš w autoru w našom kulturnym magazinie w serbskim programie, a to je było podpory serbskich melodijów w obživanju Juliusa Kochmana. Nen to zase modernejša muzika, jana Rokova polka, to je kupka Die Volksam.

Wiče Anja Kochel-Schwarcowa, wasza moderatorka, a co my z wami szkotowasz, albo lepiej gronia, nie jesteśmy byli pedla przy szkotowaniu, przy serskim szkotowaniu sobie pik, albo ksica, as, albo kral, kto ma najlepsze krotki, wiecie to z kiedyśo. A to ja było szo wet mojego poka, ja som Gregor Klim, a życzę wam riedno w autoru. Ahoj!